0: preoruczę to bez myślał.
1: Ti predlagamo senza Radio Kran.
0: In twoje najlepsze hity.
2: If I should stay.